ti kładą uczucia, jedu mani ruce. Naj lampadu rozule, nanta umogampa. Dolce